singa, eti makuta singa, singa singa singa, singa singa singa singa, singa eti makuta longa.